0: 243
1: Czy patrzę kap?
0: Chciałem wyciągnąć mi co. Left Adam Boy Ocean Yellow. Tom Edward Sam. First of Jose Common Spelling. QB 115 of 69 mail order.
1: Tom Edward Sam.